Si. Yes, yes, que le buboy mi tu cascas. Patura Gerri Racha, grazie. Je don't suka, je don't suka, je don't suka, ne ri. Pelina Radio Comercial Mujer.